Oti mini broya mimendawani inye. Minangi asindwa. Jena logu shino apostle. Udu chasuma ngabe kuluma. Uti zanini nonke. Mina nifayo nisindwa yo.

Jesu sothi mabafe ukuze uhlangane ubone amandla enkosi uthi uIsaya mangabe khuluma uthi tata ingabe ingalo kaJehova yambulwe kubani na ngoba tata kuyenzeka uthi ingalo kaThixo athi uyayambula kodwa kube khona izitha ezifihlayo kodwa namhlanje ufika kwisizini

ngamabele makabe sijonga kuverse number 8 inkosi makabe iqeda ukukhuluma noma iBhayibheli inkosi yathi mayizwa ukuthi unamani uyagula ubanjwa uchoko yadabula impahla zayo iBhayibheli kwabe sekufika usigijimi sifika nomnyabezo sisile inkosi yaseSamaria iyadabula ingubo zayo iBhayibheli ke my father wabe sekeyakhala uElisha wathi kungani inkosi izodabula ingubo zayo makezwe uNahamani ukuze

0: Number is 07788541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 078541 6833 umprofeti wam uzobe utata wam ekhona eibambe ngokwakhe sathi ke ne one on one ungayibhuka for Thursday nakusasa sizobe sibe khona into zika one on one nakusasa ikhona i one on one na Thursday kumpawo umprofeti uLizwi leZulu uzabe esenza pa o one on one and uJehova uzosikelela ngegama lika Yesu Kristu wase Nazaretha bani bayafowuna ke ngo WhatsApp asifowuni ke ngo WhatsApp asifowuni ngo WhatsApp kodwa make sibambe apha sivuthi ukuthini molweni
1: amen njalo baba
0: siyaphila kunjani kakumthandazele utata ubusathini kathi busathetha tata uphazamise uthetha Father, ngegama lika Yesu Christ wase Nazaretha, mwingwele siyathandaza ngegama lika Yesu, Rimakonda ni Brasto ni Kabaya Zuka, siyabushisa ngegama lika Yesu Christ wase Nazaretha, zonke izibopho, bonke amantinda na zonke iziqalekiso, bonke abathakathi, bonke abaluyi, bonke abakhafuli, ababamba impilo yakhe namhlanje mabadede, adlule mabafaphile, Rokandi ya Baradusta. Rika parabo santa likada remo singa ritaya molapi ya konda likosa pani ya korabaza rikendi ya barakadosa ya likaparo tamakadosa riko branika daya barano seke riko paria kobra niaka rakapala kadosa ya ma limo taparado sika yekemo sanda li barakona rika paraya tolazia zilema kuta barakada Rika parado si brenia.